wzmacniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo

0: радыё. Тут
1: Ну так само жадаем добрага дня. Мы далей працягваем наш эфір. Праграма «Падляшскі турыстычны чэк». У Беластоку прэзентавалі яе другі этап. Мясцовыя ўлады кажуць, што колькасць турыстаў у рэгіёне няўхільна расце. Маршалак Лукаш Пракорам спасылаўся на дыскусіі о польскім турызме, што праходзілі ў Аўгустове, дзе азначалі сусветны дзень турызму. Такім чынам вызначаем ключавыя акцэнты.
2: Мінёным тыгодню в Аўгустове былісім гаспадарам краёвых обходов Światowego Dnia Turystyki. To był wielki sukces. Mieliśmy gości, mieliśmy wspaniałych gości, dwóch wiceministrów od właśnie turystyki, szefową Polskiej Organizacji Turystycznej, szefową regionalnych organizacji turystycznych z całego kraju. To był świetny czas, aby dzielić się dobrymi praktykami, wymieniać doświadczenia. Również to był czas, kiedy udało nam się także wejść na dobre tory współpracy w zakresie promowania naszego województwa pod kątem turystyki uzdrowiskowej, więc chciałbym, rozpoczynając tą konferencję, podziękować pani dyrektor Katarzynie Sadowskiej, pani dyrektor Marcie Grzelak oraz pani pracownikom z Biura Rozwoju Turystyki oraz z Biura PROT-u za to wspaniałą pracę nad tym projektem, za to, że tak to wspaniale przygotowaliście, bo efekty zwrotne, które do nas dochodzą, są takie, że jesteśmy bardzo gościnnym regionem, bardzo nasze doświadczenia związane z zamkniętą granicą były inspirujące dla innych regionów. Cieszę się, że mogliśmy być gospodarzem tego ogólnopolskiego wydarzenia. Szanowni Państwo, kolejna niezwykle ważna informacja. 1 października druga edycja podlaskiego czeku turystycznego, czyli tego etapu naszej podlaskiej marki roku, czyli naszego bonu, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Współfinansowanie dotyczy dedykowanych dwóch grup społecznych, czyli seniorów oraz osób z kartą dużej rodziny. Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartą dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ale nasi pracownicy nie byliby sobą, gdyby tego pomysłu cały czas nie usprawniali i nie polepszali. Dzisiaj, szanowni Państwo, też ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka. Skorzystając z tej aplikacji, ci, którzy właśnie wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej.
3: Drabiazniej pro nowy dodatek Czek Apka распавяла дырэктарка бюро падляшскай рэгіянальнай турыстычнай арганізацыі Марта Гжэлак. Паводле яе словаў, новы сервіс закліканы зрабіць адпачынак у рэгіёне больш насычаным.
4: Już 2 października otwieramy nabór dla partnerów do naszego programu partnerskiego Czek Apka. Jest to uzupełnienie podlaskiego czeku turystycznego i jest to dodatkowo świetna okazja, aby skusić naszych turystów do, po pierwsze, do zostania jak najdłużej w naszym regionie, do odwiedzenia jak najwięcej większej ilości atrakcji, miejsc do skorzystania właśnie z naszych usług. I na stronie internetowej www.checkapka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów. Będzie też opublikowany regulamin. Jak pokazują nasze dane, turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców, więc jak najbardziej myślę, że warto z tego skorzystać i zapraszamy serdecznie naszych przedsiębiorców do wzięcia udziału w programie.
1: І колькасць турыстаў у рэгіёне расце. Паводле дадзеных галоўнага статыстычнага ўпраўлення, колькасць браніравання ў 2026 годзе вырасла амаль на 13% у параўнанні з мінулым годам і больш чым на 60% у параўнанні з 2024 годам. Гэта дазваляе мясцовым прадпрымальнікам развіваць свой бізнес, так фіксуюць тэндэнцыі мясцовай улады.

0: Paweł Gumola, zespół Moskwa, z Łodzi.
1: Paweł, Moskwa, a tylko taka nazwa ciekawa.
0: No bo my zaczęliśmy grać pod tą nazwą w 1983 roku i tyle lat już istnieje właśnie zespół Moskwa. No i to był wtedy komunizm w Polsce i my chcieliśmy śpiewać o prawdzie i przeciwko systemowi. No więc jeżeli panował komunizm, no to takim jakby drwiącą nazwą w tamtych czasach to naszym zdaniem było nazwać się Moskwa. No i wydawało nam się, że to będzie śmieszne. No ale dużo ludzi wzięło to na poważnie i jedni myśleli, że my jesteśmy jakimiś protegowanymi Moskwy, a inni wiedzieli, że to jest po prostu żart i taki przytyczek systemowi w nos.
1: Jak wtedy potrafili u Gajnoku na ten festiwal?
0: Tomasz zadzwonił do nas i zaprosił nas. Taka prosta sprawa. On słucha tych zespołów i chyba mu się podobamy, więc zaprosił nas.
1: Tu na Podlaszy często jest goście?
0: Ostatnio rzadko jesteśmy, ale kiedyś parę lat temu jeszcze graliśmy i Suwałki, i właśnie Hajnówka, Bielsk Podlaski. Teraz trochę po COVID-zie jest mniej klubów i dlatego jakoś mniej tutaj koncertujemy, bardziej w centralnej Polsce i zachodniej, ale też północ i południe. Jutro na przykład jedziemy do Bielska Białej, tam gramy koncert, ale zawsze tutaj chętnie odwiedzamy i kiedyś to byśmy pewno zagrali w Białorusi. Na Białorusi pewno chętnie, ale nie wiem, kiedy tak będzie można tam zagrać.
1: Nigdy na Białorusi nie grali?
0: Nie graliśmy, nie.
1: A tak na terytorii byłego Sowieckiego Sojuzu, gdzie panowała niekiedy ta Moskwa?
0: No to tylko graliśmy w Kaliningradzie, ale to jeszcze przed COVID-em i to zaprosili nas tacy ludzie z Alternatywy. Oni mają tam skład udostępniony i robią tam koncerty, bardzo sympatyczni, no to na wschodzie tylko tyle, bo tak to graliśmy bardziej w Europie, to tak, ale na wschodzie to pierwszy raz właśnie tam Kaliningrad, a Ukraina czy Białoruś jeszcze nie.
1: U trzech słowach, jaką ideę propaganduje, jaką ideę niesie hurt Moskwa swoim słuchaczom?
0: No przede wszystkim ideą naszą to jest to, żeby śpiewać o prawdzie, żeby śpiewać o tym, co człowiek czuje i kim naprawdę jest i że jest częścią natury. Myślimy, że ten świat też jest niejako Matrixem, więc trochę tak lubimy o teoriach spiskowych pośpiewać. Trochę wziąć to życie od podszewki i zaśpiewać to, czego nie mówią w radiu, czego nie mówią w telewizji, czego nie piszą w gazetach, tylko ludzie pomiędzy sobą mówią i o tym śpiewamy, czyli o tym życiu, które jest naprawdę, a nie tylko w telewizji, w gazetach.

Przyczyny oczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy. Czuję kinoczy.